0: Krystyna from Poland.
1: Ja uwielbiam to radiostację.
2: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
2: Okay, time for Leningrad.